0: lecie, kurwa, projekt, typę dysta. W kur. Jak mówiłem, iskra wystarczy, by wybór. Patrz jak tańczy, kur, się odsuń.
1: Ale na nic twój zdrowy dystans.